anche demodellata. Popłynął nam czy Bóg da, a kiedy młody lata,

Scovrene check, zispevoje, so Wiktoraje, kaka, so Wiktoraje. A ja sobie do dziewczyny tak się spiewuję.

tuskiem. Kuku, kuku, mam kokoszkę cubatą, złotawą i siwiatą. Łaj kuku, łaj kuku,

Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta. Na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.